Pewnie chcesz wiedzieć, czy potrafię śmiać się i płakać na twój znak. Wysyłam ci dwie fotografie.